0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Cizinka měla z humanitárních dávek státu vylákat skoro 750 tisíc korun. Dohledový úřad před volbami eviduje desítky podnětů kvůli nevhodné politické propagaci v obcích. Muzeum v Rýmařově má novou fasádu. Zítra bude oblačno, teploty až 24 stupňů. Dobrý večer, přeje Lucie Kociánová. Třicetitříletá cizinka měla od státu vylákat téměř 750 tisíc korun na humanitárních dávkách. Mezi lety 2023 až 2026 uváděla, že se svými třemi dětmi bydlí na Bruntálsku. Cizinecká policie zjistila, že žena ani její děti v republice po celé tři roky nepobývaly. Mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská upřesnila, že žena o peníze žádala jako uprchlík před válkou.
4: Policisté z odboru cizinecké policie vedou proti cizince podezřelé z podvodu zkrácené přípravné řízení. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody ve výši 1 až 5 let.
3: Podnětů kvůli nevhodné politické propagaci před volbami přibývá. Například v bílovecké mateřské škole se na botníku dětí objevily kšiltovky a letáky hnutí ANO. Lidé upozorňují také na politickou reklamu v radničních zpravodajích nebo obecních webech nebo také v městských budovách. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí už dostal desítky takových podnětů, potvrzuje jeho členka Aneta Pinková.
5: Skutečně se zdá, že ne vždycky dokážou veřejní činitele jakoby rozlišovat mezi tou svojí rolí veřejného činitele a kandidáta. Pro komunální volby tam zákonodárce nestanovil přestupek. Pro ostatní volby je to přestupek, ale pro komunální ne, takže se tam nedá udělit sankce.
3: Pravidla pro hlukové limity v Česku zůstávají bez změn. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládního nařízení, který připravila skupina senátorů. Tvrdí, že se povolená hranice pro hlukové limity postupně zvyšuje a stát tak méně chrání zdraví lidí. Naposledy se limity vládním nařízením měnily v polovině roku 2023. Ústavní soud zamítl návrh už podruhé. Před 2 lety to bylo zejména kvůli formalitám. Rýmařovské muzeum dokončilo opravu fasády svého sídla. Plášť budovy památkově chráněné budovy ze 17. století byl ve špatném stavu. Součástí oprav je taky nový mural v boční části budovy. Ten znázorňuje legendu o rýmařovské vlčici, kterou má město ve znaku.
6: Vedení muzea se snažilo budově vrátit původní vzhled, i proto na fasádu přibyla římsa, která je vidět na historických fotografiích, ale na muzeu chyběla. Nový je i samotný nátěr budovy. V zadní části muzea opravy stále pokračují. Chybí tam totiž dokončit rekonstrukci schodiště. Z Rýmařova Adam Tomáš, Český rozhlas. Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno, k ránu pak většinou polojasno. Během zítřka očekáváme od západu postupně oblačno až zataženo, později odpoledne a večer se přidají přehánky a déšť, výjimečně se objeví také bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Provoz je v tuto chvíli bez vážnějších komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Český radio v Ostravě, vydařeňa.
8: Dobrý večer, včera je 7. października 2026 roku, imieniny Justyny i Stefana. Przed mikrofonem witam Państwa Filip Tomanek i zapraszam do wysłuchania wydarzeń, aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. W Parku Bożeny Niemcowe w Karwinie rozpoczęła się przebudowa kompleksu Lodziczki. W ramach inwestycji za 46,5 miliona koron powstanie zadaszony obiekt przeznaczony na wydarzenia kulturalne i spotkania towarzyskie. Ma on stać się nowym, charakterystycznym punktem tego popularnego miejsca. Poinformowała o tym dziś agencja ČTK, rzeczniczka magistratu Monika Dankowa. Caritas w Czeskim Cieszynie zorganizowała dziś mini targi usług społecznych. Tematem tegorocznej edycji byli seniorzy. Do ośrodka kultury Strzelnica przyjechali przedstawiciele placówek i organizacji świadczących usługi społeczne na Śląsku Cieszyńskim. Targi rozpoczęły się o godzinie 11, powiedziała Michaela Horniakowa z Caritas. Członkowie Sokoła w Boguminie wyremontują kompleks kurzelna. Miejscowe Towarzystwo Gimnastyczne Sokół rozpocznie pracę w zaniedbanym obiekcie wiosną przyszłego roku. Inwestycja będzie kosztować prawie 7 milionów koron. Na terenie kompleksu mają powstać m.in. boisko wielofunkcyjne i trzy nowoczesne boiska do siatkówki. Rzeczniczka Bogumina Jana Kończytkowa dodała, że miasto pokryje 1/3 kosztów przebudowy. Przechodzimy do serwisu za Olzia. Muzyka organowa, choralna i kameralna zabrzmi po obu stronach Olzy. Dziś rozpoczyna się 35. Międzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Choralnej i Kameralnej. Koncerty w Cieszynie i Czeskim Cieszynie potrwają do 16 października, a wstęp na nie jest wolny. Na wydarzenie zaprasza Adam Cieślar, dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Dom Narodowy.
9: Jak co roku jesienią w Czeskim Cieszynie i Cieszynie rozbrzmiewać będzie muzyka wszystkich epok. Dzieła klasyków, współczesnych artystów wypełnią przestrzenie kościołów po obu stronach Olzy, kościołów i sal koncertowych, bowiem są koncerty, które odbywają się w Strzelnicy i sali widowiskowej Domu Narodowego. Wystąpią znakomici wykonawcy, zespoły kameralne, chóry. Serdecznie zapraszamy na te koncerty, bo to już po raz 35. dekada gości nad Olzą. To najdłużej istniejący polsko-czeski festiwal muzyczny w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Bez przerwy. Mówię bez przerwy, ponieważ przerwę niestety wymusiła pandemia, więc pewnie dziś nie świętowalibyśmy jubileuszu, lecz już kolejną 37. dekadę muzyki organowej. Startujemy 7 października o godzinie 19 w Kościele Jezusowym. Jak zwykle zaczynamy wyjątkowym koncertem Karol Stryja in Memoriam. Wielki organista, jeden z największych żyjących w Polsce, Roman Perucki, chór mieszany Hejnał, Krzysztof Przemek dyryguje, a na fortepianie akompaniuje Ewa Bąk. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
8: W ramach cyklu Poprzez Cieszyńskie w kawiarni i czytelni Avion w Czeskim Cieszynie w piątek 16 października przebiegnie prelekcja Piotra Likockiego pod tytułem Niech mówią duchy. Fenomen radwanickiego spirytyzmu. Prelegent sięgnie do 1914 roku, kiedy to na polskiej Ostrawie powstało Bractwo Spirytystów, które w 1931 roku zorganizowało swój zjazd, w którym uczestniczyło blisko 3000 uczestników, a który finansował także Tomasz Garek Masaryk, czy wdowa po Arturze Conan Doyle'u. O doniosłości znaczenia śląskich spirytystów prelegent tak powiedział naszej redakcji.
10: Ciekawe jest, że nie chodziło tylko o jakąś organizację, która zajmowała się sprawami duchowymi, ale także była bardzo ważna w zakresie kulturalnym. Na przykład Radwańskie Koło Spirytystów miało swój chór, miało swój teatr, jakby całą scenę, która w Radwanicach istniała, a poza tym też organizowały się regularnie nie tylko u nas, ale także za granicą różne wystawy rysunków mediów minicznych i wydawano oczywiście także czasopisma i tym podobnie.
8: Spotkania z literaturą, teatr i twórcze zabawy wypełniły dziś program Dnia Opowieści Bez Granic w Bibliotece Regionalnej w Karwinie-Mizerowie. Wydarzenie przygotowano wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju. Z najmłodszymi czytelnikami spotkała się też autorka książek dla dzieci Agnieszka Frączek. Zapytaliśmy ją, z czym przyjechała do Karwiny.
11: Przyjechałam przede wszystkim z opowieścią o książkach. Rozmawialiśmy o tym, jak książki powstają. Koncentrowaliśmy się przede wszystkim na początku pracy nad książką, czyli rozmawialiśmy o tym, skąd się bierze pomysły. Dzieci same się domyśliły, że bardzo ważna jest wyobraźnia. Domyśliły się, że pomysły czerpie się z życia własnego, a czasami nie tylko własnego życia pisarza. Także to spotkanie wyglądało w ten sposób, że my rozmawialiśmy. To nie był mój wykład, to była bardziej rozmowa z młodymi czytelnikami.
8: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dzisiejszy 7 października zabiera nas od sklepowej kasy aż za Księżyc. Dokładnie 74 lata temu Norman Joseph Woodland i Bernard Silver otrzymali patent na rozwiązanie, które stało się fundamentem kodów kreskowych. Co ciekawe, jeden z jego wariantów przypominał tarczę strzelniczą. Składał się z okręgów. 67 lat temu radziecka sonda Luna 3 wykonała pierwsze zdjęcia niewidocznej z Ziemi strony Księżyca. Miała przy tym własne laboratorium fotograficzne. Robiła zdjęcia na kliszy, wywoływała ją na pokładzie, a następnie przesyłała obrazy drogą radiową. Z kolei 107 lat temu powstały holenderskie linie KLM. Na pierwszy lot trzeba było poczekać do maja następnego roku. Jego pasażerami byli dwaj dziennikarze podróżujący z Londynu do Amsterdamu. Jak widać, reporterzy od dawna starają się być tam, gdzie dzieje się coś nowego. W części publicystycznej dzisiejszych wydarzeń odwiedzimy wystawę ponad 70 misternie haftowanych żywotków cieszyńskich w Domu Narodowym. Powrócimy także do memoriału Wandy de Long w Mistrzowicach, który zgromadził rekordową liczbę uczestników, oraz zajrzymy na Dzień Farmera w Polskiej Szkole i Przedszkolu w Olbrachcicach. Najpierw piosenka.

0: Cieszyńskim Ośrodku Kultury Dom Narodowy można oglądać kolejną ekspozycję z cyklu Cieszyńskie Piękno, tym razem skoncentrowaną na żywotkach. Na wystawie pokazano ponad 70 misternie haftowanych korsetów z kolekcji Leszka Gańczarczyka, w tym unikatowe XIX-wieczne egzemplarze z obu stron Olzy. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 30 października. O tradycji stroju cieszyńskiego, tej wyjątkowej kolekcji oraz o samym kunszcie szycia i haftowania żywotków opowiada Agnieszka Pawlitko.
1: W Domu Narodowym jest wystawa żywotków. Skąd wziął się pomysł na stworzenie tej wystawy?
2: Tak, w czwartek otworzyliśmy wystawę, kolejną z cyklu Cieszyńskie Piękno, tym razem żywotki. Pomysł zrodził się właśnie z tego, aby pokazać tutaj mieszkańcom piękne aspekty naszego stroju cieszyńskiego i właśnie wspólnie z Leszkiem Gańcarczykiem z Cieszyńskiego Klubu Hobbystów organizujemy takie wystawy. Nie ukrywam, że to są jego cenne zbiory, więc bardzo się cieszę, że on udostępnia nam tutaj je w Domu Narodowym i chcę pokazać właśnie szerszemu gronu
3: tak naprawdę swoje prywatne rzeczy.
4: Ile żywotków możemy zobaczyć na tej wystawie?
2: Żywotków jest ponad 70. Do tego mamy suknie cieszyńskie. Do tego cała wystawa uzupełniona jest takimi bardzo starymi zdjęciami, choczkami. Ponad 100 choczków się znalazło. Oraz mamy też zapinki do szpencerów, więc wystawa jest dość bogata, więc jest to taka opowieść w sumie o żywotkach, o całości i o tych poszczególnych elementach stroju cieszyńskiego.
4: Z jakiego okresu lub czasu te stroje i części pochodzą?
2: Na wystawie są zaprezentowane takie najstarsze żywotki. Tam jest najstarszy datowany na 1800 rok, czyli naprawdę stary. Widać to też, jak żywotek zmieniał się w czasie, bo te najstarsze mają bardzo niskie szczytki. Mamy kilka takich przykładów na wystawie. Trzeba tu podkreślić, że one są haftowane złotą i srebrną nicią oraz ozdobione są bortami, bardzo misternie haftowane i są przepiękne. Nowsze żywotki, czyli już później połowa XIX wieku, ten szczytek się robi coraz większy i jest coraz więcej pola do haftowania. Też mamy takie przykłady tych złotych żywotków. No i żywotki kolorowe, czyli to już jest XX wiek. Tych mamy najwięcej, są tam pokazane różne odmiany, czyli haftowane w 2 kwiatki, w 2 bukiety, w 3 kwiatki, w wianuszek. Są też żywotki, które są bez haftów, tylko z samymi taśmami. Oraz mamy takie też unikatowe żywotki, czyli z motywami jesiennymi, czyli żołędzie, kasztany, ze zbożami, więc naprawdę przeróżne żywotki.
4: Od czego ono zależało, że właśnie wybierali jakieś kolory?
2: Jeżeli chodzi o żywotki, no to taka, jaka była moda, to takie haftowano. Zawsze to był motyw roślinny i to się nie zmieniło przez wiele, wiele wieków, a hafty zależały od zamożności, od przeznaczenia żywotka, czy był on przeznaczony do na przykład komunii, czy do ślubu, czy na co dzień, więc to wszystko miało znaczenia. Tak samo kolorystyka. Tutaj warto podkreślić, patrząc na te wszystkie eksponaty, że zawsze te kolory były stonowane, były takie delikatne, zawsze do siebie pasowały, nigdy mocno nie krzyczały i to myślę, że warto zachować do dzisiaj w żywotkach, żeby nie bardzo je tak jakby uaktualniać, ale inspirować się tymi dawnymi eksponatami.
4: Jest jakaś charakterystyczna cecha lub część tego żywotka, która pokazuje, że jest tutaj od nas, ze Śląska Cieszyńskiego?
2: No sam żywotek to jest charakterystyczny element, prawda, bo nigdzie więcej nie ma żywotków, czyli takiego kształtu gorsetu, bo żywotek to jest gorset, który przyszyty jest do spódnicy i razem ze spódnicą tworzą suknię cieszyńską, prawda? No tym charakterystycznym elementem jest ten szczytek, czyli na plecach ten trójkącik, który właśnie jest na środku pleców. No i przedniczki, czyli te przody tutaj gorsetu, które mają też takie charakterystyczne wycięcia i to myślę, że charakteryzuje ten nasz żywotek cieszyński.
4: I te stroje z tymi żywotkami, one były noszone na co dzień albo tylko do jakichś uroczystości?
2: To w zależności było od zamożności kobiet oczywiście. Na pewno na duże święta noszono stroje do kościoła, na różne imprezy, wydarzenia, prawda? Ale na co dzień, jeżeli kobietę było stać, to też zakładała suknię. Biedniejsze kobiety niestety nie miały takich możliwości, więc nie chodziły w takich sukniach.
4: ile czasu i pracy wymagało kiedyś, a może teraz, zrobienie uszycia takiego żywotka?
2: Dużo. Myślę, że i kiedyś, i teraz jest to bardzo misterna praca, wiem, bo sama robię żywotki. No, po prostu trzeba przygotować sobie cały proces do zrobienia żywotka. Trzeba haftować, trzeba pamiętać, że żywotki są symetryczne, czyli prawa, lewa strona muszą być takie same. Nie może być tak, że jeden element się pojawia, na przykład po prawej stronie, a po lewej nie mamy tego elementu. To wszystko ma znaczenie. Później, jeżeli już się uda wyhaftować i jest to symetryczne, to musimy pamiętać, że trzeba to uszyć, prawda? Uszyć sam żywotek. Ja robię to dalej, tak jak to kiedyś kobiety robiły, wszystko ręcznie, więc same zszywanie, obszywanie, dopasowywanie to trwa kilka dni, żeby go wykończyć, więc jest to bardzo czasochłonny proces, no i skomplikowany.
4: Tradycja szycia i noszenia tych żywotków i właśnie strojów, ona nadal ciągle trwa na naszym terenie, albo już raczej nie?
2: Trwa i myślę, że jest teraz coraz lepszy czas i coraz więcej osób tak jakby interesuje się tym strojem i co jeszcze lepsze, chcę mieć u siebie taki strój, bo mam dużo takich zapytań o strój, ktoś chce kupić, odkupić od kogoś, ktoś szuka jakiegoś elementu, chce jakiś nowy fartuch mieć, więc jest dużo takich zapytań, więc myślę, że jest to fajne, że coraz więcej osób tutaj na naszym terenie chce chodzić w stroju cieszyńskim.
4: Są zaplanowane jakieś kolejne wystawy poświęcone strojom i folklorowi tutaj w Domu Narodowym?
2: No ja mam dużo pomysłów, mamy jeszcze w planach jedną wystawę, ale to już będzie w przyszłym roku, a w tym roku będziemy mieć w listopadzie wystawę podsumowującą projekt Mistrza Tradycji. Dostaliśmy dofinansowanie tutaj w Domu Narodowym z kultury ludowej i tradycyjnej i szyjemy szpencery. I właśnie w listopadzie będzie takie podsumowanie. Uczestnicy już kończą teraz szyć te szpencery i właśnie będziemy je prezentować tutaj w Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego. Może jeszcze dodam, co to jest ten szpencer, bo może nie wszyscy wiedzą. Myślę, że jest to troszkę taki zapomniany element. Jest to wierzchnie okrycie, które właśnie zakładają kobiety do stroju cieszyńskiego. Można powiedzieć, że jest to taki płaszczyk dopasowany do ciała z bufiastymi rękawami, który właśnie pięknie podkreśla cały strój cieszyński. No i cieszę się, że dostaliśmy takie pieniądze, że mogą się następne osoby uczyć szyć, bo myślę, że jest mało tych szpencerów na naszym terenie i teraz przez to, że kilka osób nauczyło się, będzie ich coraz więcej i będzie właśnie możliwość noszenia ich w chłodniejsze dni do stroju cieszyńskiego, bo jak wiemy, no trudno jest coś założyć do stroju cieszyńskiego w chłodniejsze dni, no więc myślę, że to jest takie fajne rozwiązanie.
0: Z Agnieszką Pawlitko z Domu Narodowego rozmawiała redaktor Sabina Wojnar. W Mistrzowicach odbyła się kolejna edycja tradycyjnego memoriału Wandy de Long. Biegacze mierzyli się na trasach dostosowanych do wieku, a najdłuższy dystans wyniósł w tym roku 3600 metrów. Więcej o historii tego wydarzenia, jego przebiegu i rekordowej liczbie uczestników zdradza prezes koła PZKO w Mistrzowicach Renata Kadubiec.
5: 3, 2, 1, start!
4: Czym jest Memoriał Wandy de Long i co dzisiaj czeka uczestników?
6: No, Memoriał Wandy de Long to przede wszystkim tradycyjny bieg, bo w tym roku już mamy 49. edycję, w przyszłym roku będzie jubileuszowy, czyli jest to taki bieg połączony z Mistrzowicami, no i z Wandą de Long, która tutaj w Mistrzowicach podczas II wojny światowej zginęła jako studentka, jako sportsmenka, czyli chcemy uczcić jej pamięć tym biegiem, no a pomimo tego chcemy troszeczkę pomóc w kondycji fizycznej młodych ludzi, no i starszych. U nas mogą startować praktycznie, może startować każdy. Pierwsza kategoria jest do 5 lat, najstarsza 50+, czyli mamy uczestników nawet bardzo starych i wszyscy razem spędzamy ten czas.
4: Ile jest tych kategorii i jak wyglądają te trasy?
6: Kategorii jest 20. Bardzo dużo kategorii jest, bo chcemy, żeby po prostu tak to zróżnicować według wieku. Z tym połączona jest ilość nagród, bo w każdej kategorii pierwsze 3 miejsca są nagradzane. Z tym pomaga nam tradycyjnie miasto Czeski Cieszyn, wspiera ten nasz bieg właśnie finansami na zakup nagród. No a trasy są po prostu zdyferencowane od najkrótszej 190 metrów dla tych najmniejszych dzieci, a najdłuższa trasa jest 3600 metrów dla najstarszych.
4: Te trasy, one jakoś zmieniają się?
6: Większością są podobne te trasy, te krótsze na pewno są takie same, ta najdłuższa troszeczkę jest zawsze inna w zależności od tego, gdzie pasą się krowy i gdzie mamy wejście na te pastwiska, bo jest to bieg na przełaj, czyli faktycznie biegnie się na przełaj, po pastwiskach, po lesie, czyli tam, gdzie można wbiec, to tam tak staramy się ustawić te trasy.
4: Wracając do tych nagród, co mogą wygrać, wysportować uczestnicy?
6: Dla najmniejszych dzieci staramy się przygotować takie typowo dziecięce nagrody, zabawki jakieś i coś takiego, a potem już od starszych kategorii zawsze mamy do dyspozycji voucher do Sportissima, bo żeby po prostu coś ten sport spropagować. No i jeszcze coś drobnego zawsze do tego voucheru jest.
4: Ilu uczestników startuje?
6: No dzisiaj mamy totalny rekord uczestników. W zeszłym roku było 126 i to już był rekord. I myśleliśmy, że już może nie będzie przekonany. W tym roku mamy niespełna 150 uczestników, czyli bardzo dużo.
4: Kto stoi za organizacją dzisiejszego wydarzenia? Ilu właśnie osób trzeba, żeby zorganizować coś takiego?
6: Całe wydarzenie organizuje zarząd naszego koła PZKO w Mistrzowicach. Zarząd jest 13-osobowy i każda osoba w tym zarządzie ma swoje zadania. Po prostu już wiemy, co kto załatwia. No i pomimo zarządu jeszcze minimalnie piątka osób, która bierze udział w przygotowaniach. W kuchni są panie z klubu kobiet, które przygotowują poczęstunek. No i po prostu wszyscy już wiemy, co trzeba robić.
0: Montaż z memoriału Wandy DeLong przygotowała redaktor Sabina Wojnar. Skąd bierze się jedzenie i ile pracy trzeba włożyć w przygotowanie produktów na sprzedaż? Uczniowie Polskiej Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach przekonywali się o tym podczas Dnia Farmera. Przy szkolnych stoiskach spotkały się całe rodziny. O nauce zaradności i bliskości natury opowiada dyrektorka szkoły i przedszkola Jolanta Kożusznikowa.
7: Udało się, ponieważ pogoda dopisuje i chcemy skorzystać z tego, że możemy być na dworze, że dzieci mogą się wybiegać, ludzie spotkać pod pięknymi tutaj klonami, które już puszczają liście, no i że atmosfera będzie taka iście rodzinna. Ideą jest to, żeby wspólnie się spotkać, to jest po pierwsze. No wszyscy z bliska i z daleka, żeby się spotkali przy wspólnym, bym powiedziała, takim farmerskim bufecie. No i żeby dzieci miały okazję wypróbować sobie na własnej skórze i z własnymi siłami, jak się sprzedaje, jak się kupuje. Że do produktów trzeba włożyć wiele pracy i potem po prostu proponować i czekać, czy się sprzeda, czy nie. Przygotowują się naprawdę uczciwie, na różnych zajęciach robią najróżniejsze produkty, ozdoby, czy cokolwiek, co im się uda zrobić. A plony, no do niedawna mieliśmy plony jeszcze z własnego ogródka, ale teraz w tym roku całe lato przechodził ogród nasz wielkim remontem. Zawsze tam coś też sobie wyhodowały, ale oczywiście gro produktów to są dary rodziców, babć. Są tam najróżniejsze przeciery, pomidory domowe, jajka, ziemniaki. No wszystko postawione na tym, co ogród da.
0: Wiemy już, że chodzi o spotkanie i naukę zaradności, ale dlaczego właśnie Dzień Farmera? Skąd ten pomysł?
7: Jesteśmy przede wszystkim szkołą wiejską, czyli wieś. Większość dzieci ma, bądź mieszkają w domkach, mają ogrody, czy mają przynajmniej dziadków, czy sąsiadów po prostu w ogrodach. I te plony są, produkty są, czyli chcemy niejako tak trochę dzieciom pokazać, co wszystko można zyskać z własnych ogrodów. Ta bliskość naturze i taki szacunek do tej pracy, którą trzeba włożyć w tych ogródkach, czy w jakichś tam małych poletkach, bo tu nie są żadni wielcy farmerzy. To są wszystko produkty przyrodnicze, czyli znajomość, co do czego służy, co z czego można zrobić, że z pomidorów się robią przeciery, że babka z orzechami to są orzechy łupane i trzeba tam pomieszać, jajka, że znosi kura. No po prostu być naprawdę bliżej tej natury i jakoś wspólnie przeżyć ten czas.
0: O Dniu Farmera mówiła Jolanta Kożusznikowa, dyrektorka Polskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Olbrachcicach. W jutrzejszych wydarzeniach wrócimy do Dnia Opowieści Bez Granic w Bibliotece Regionalnej w Karwinie-Mizerowie. Spotkanie z Agnieszką Frączek, przedstawienia bajki i warsztaty były okazją do odkrywania świata książek. Jak przez zabawę rozbudzić w dzieciach ciekawość słowa? Wysłuchamy jutro w relacji z wydarzenia przygotowanego wspólnie przez Biblioteki z Karwiny i Jastrzębia Zdroju. wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w środę 7 października 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia!

0: Więc poszli na sznycel, na melbę, na winko. Miejscowy idiota.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.